A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y. Wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow. No albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen. Wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

sensativa.

0: pičku materinu. Thank you.
1: Materinu. Tvoje kola zeleno!

0: To novinky.
1: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.

0: inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.
1: Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.
2: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Dobry wieczór. Moi mili, od paru już weekendów, paru tygodni macie okazję na naszej antenie słuchać programu troszeczkę zakurzonego, że tak to określę, z naszej odkurzonej. Program jest w pewnym stopniu kwintesencją akurat tego, co udało nam się zachować w naszym archiwum. Kiedyś, dawno temu w Nowinkach funkcjonował program z naszej odkurzonej taśmoteki, gdzie prezentowane były różne starsze nagrania, aczkolwiek biorąc pod uwagę dostępność do muzyki, było to troszeczkę inaczej zorganizowane. W związku z tym czasami były to nagrania, dla których osoby słuchające mogły stwierdzić, że znają je oczywiście bardzo dobrze, ale były również osoby, które po prostu tych nagrań nie słyszały. W dzisiejszych czasach znalezienie takich nagrań jest dużo trudniejsze, ale i idea naszego programu jest troszeczkę inna. Wtedy nazywało się to z naszej odkurzonej taśmoteki i wspaniały, zachrypnięty głos Tomka Beryzowskiego, który kaszlał sobie na sam koniec. Ale to, tak jak powiedziałem, było te kiedyś. Dzisiaj zapraszam na kolejną edycję programu z naszej odkurzonej, a wysłuchacie materiału niezwykle ciekawego, intrygującego, a poza tym myślę, że ciekawego pod względem muzycznym też oczywiście. Otóż w 1987 roku w ramach jednej z inicjatyw studenckich organizowany był Akademicki Rok Kultury. I koncert inaugurujący ten cały cykl imprez, wydarzeń muzycznych, które miał miejsce w Krakowie, w krakowskich klubach studenckich, zainaugurowany został przez koncert pod tytułem Marek Grechuta i jego goście. Marek Grechuta zgodził się to poprowadzić, zaprosił kilku zaprzyjaźnionych wykonawców, ale i sam zaśpiewał kilka piosenek, co na pewno było dużą atrakcją tego wydarzenia. A dodam jeszcze, że wśród zaproszonych był Mariusz Lubomski, laureat pierwszej nagrody Festiwalu Piosenki Studenckiej, Grzegorz Turnał, sprzed paru lat laureat nagrody właśnie w ramach Festiwalu Piosenki Studenckiej, a na tym etapie w 1987 roku już muzyk Piwnicy pod Baranami. Jednym słowem zapraszam do wysłuchania koncertu. Koncertu, w którym usłyszymy pięciu wyjątkowych bardów. Marek Grechuta, Mariusz Lubomski, Grzegorz Turnał. A to wszystko w ramach koncertu inaugurującego Akademicki Rok Kultury w 1987 roku. A więc, moi drodzy, z naszej odkurzonej Marek Grechuta i jego...
0: Inżynierskie historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Dobry wieczór. Na antenie Radia Nowinki wita Was Tomasz Kapuśniak, a dzisiaj inżynierskie historie. W sumie to należałoby powiedzieć artystyczne historie wyjątkowo, chociaż trzymamy się linii, która przez ostatnie tygodnie była dosyć często wałkowana z mojej strony, czyli o osiągnięciach starożytnych, chyba tak można powiedzieć, Greków. Nie mówię w tym momencie o okresie greckim klasycznym, ale okresie między drugim a wiekiem przed naszą erą, przełom drugiego, trzeciego wieku przed naszą erą, a pierwszym, drugim wiekiem naszej ery. Chociaż tak jak mówiłem kilkakrotnie, akurat ta druga część jest już dosyć wtórna w stosunku do tego okresu. A dlaczego mówiłem, że artystycznie, że tak to określę? No bo osiągnięcia naukowe to nie tylko osiągnięcia związane z wiedzą matematyczną, wiedzą mechaniczną, wiedzą medyczną czy inną, ale również osiągnięcia związane z kwestiami twórczości artystycznej, ale szerzej o tym za chwilę.

twórczość artystyczna, moi drodzy, jak to poważnie brzmi, nie? Poniekąd wspomniałem o tym, że takie tradycyjnie greckie teatrum, które akurat tak się chyba nam przyjęło, że teatr grecki podstawa jakby edukacji w tym kierunku. Poniekąd wspomniałem o tym chyba w jednym z poprzednich programów, że budowano w Aleksandrii starożytnej, budowano budynki teatrów, no i na terenach sąsiednich oczywiście, w których zidentyfikowano pomieszczenia, o których nie wiedziano, co to jest. No, jak się okazało, były to pewnego rodzaju tuby rezonansowe, które powodowały, że bez względu na sytuację na widowni, było oczywiście wyraźnie, mocno słychać aktorów, którzy brali udział w przedstawieniach. No ale należy chyba dorzucić jeszcze jedną sprawę. Tutaj mówimy o czymś wizualnym, natomiast nie można pominąć milczeniem również to, że właśnie, w II wieku funkcjonował taki człowiek. Mówiłem o nim jednokrotnie, bo przez praktycznie dużą część życia uważałem, że był to najwyższy poziom wiedzy osiąganym w tamtym okresie, czyli przełom tysiąclecia, czyli okresu przed i po naszej erze, okres przed i po narodzeniu Chrystusa. Natomiast okazało się, że był on akurat osobą raczej wtórną, bo wszystko wskazuje na to, że wiele z propozycji, które przedstawiał, żeby nie powiedzieć duża ich część, bazowała na wiedzy, która została osiągnięta w wiekach wcześniejszych, ściślej akurat na przełomie III-II wieku przed naszą erą, bo wtedy akurat był ten szczytowy punkt rozwoju wiedzy związanej z techniką, ogólnie wiedzy kultywowanej za Ptolemeuszy w Aleksandrii. Dlaczego do tego nawiązuję? Otóż Charon w swoim czasie budował ruchome lalki, że tak to można określić. No, aktualnie nazwalibyśmy to jakieś maszyny człowiekopodobne czy urządzenia, które imitowały część ruchów. Nie to jest tutaj najistotniejsze, no bo że były takie. Oczywiście wiadomo, bazując oczywiście na rysunkach Charona, w wiekach średnich skonstruowano podobno maszynę, która grała w szachy, no i okazało się, że było to chyba we Francji w wieku XVII, jeżeli dobrze pamiętam, a chodziło o to, że maszynie, która ponoć była w oparciu o rysunki Charona zrobiona, mieścił się po prostu ni mniej, ni więcej, tylko genialny karzeł, czyli niedużych rozmiarów człowiek, który chował się w maszynie i po prostu prowadził rozgrywki szachowe. Ale nie o tym chciałem mówić, bo właśnie Charon przygotowywał tego typu urządzenia, czego mamy dowód oczywiście z jednej jego prac, które przetrwały, bo to jest akurat istotne. No i właśnie, z kontekstu wynika, że bazował on na wcześniejszych badaniach i co więcej, była mowa o dwóch rodzajach urządzeń, czyli stricte urządzenia, które były ruchome, czyli chodziło o właśnie te postacie różnego typu, które wykonywały jakieś powtarzalne ruchy, no ale właśnie, wynika z tego, że były tam również drugiego typu urządzenia, które bardziej przejrzyście generowały ruch. No i tutaj właśnie zostaje kwestia względna, bo wyobraźcie sobie, że z jakiegoś powodu jest tam mowa cały czas o drzwiczkach, które muszą się bardzo szybko zamykać. No, w przypadku ruchomych obiektów, jeżeli nie jest to jakaś, prezydikatorstwo, czyli w tym momencie jakaś próba robienia sztuczek pseudomagicznych, to w zasadzie nie nasuwa się żadne rozwiązanie, do czego do takich ruchomych urządzeń byłoby potrzebne właśnie te szybko zamykające się drzwi. Tak, do momentu, kiedy nie zaczniemy się zastanawiać nad inną kwestią. No, w końcu ruchomy element to nie musi być figura, to może być ruchomy obraz, czyli film, moi drodzy. A i na czym polega praca projektora czy kamery filmowej? No właśnie, łapanie iluś tam kadrów, które są usytuowane po kolei i co więcej, albo nagranie takich kadrów, albo po prostu odtworzenie ich
w odpowiedniej szybkości, co stwarza oczywiście wrażenie zarejestrowania ruchomego obrazu. Dość powiedzieć, że pierwsze prezentacje filmowe, jakie były na przełomie XIX-XX wieku uruchamiane, one nie bazowały na celuloidowej taśmie, która się przesuwała, ale te pierwsze Cinemaxy, czy jakbyśmy tam nie nazwali, polegały na tym, że po prostu było to przeznaczone dla jednej osoby, która patrzyła, no i tam się przesuwała tarcza z iluś tam kartkami. No i w tym momencie widzieliśmy ruchomy obraz. Możemy to sobie nawet przyspieszyć trochę inaczej. No, taka zabawa z dzieciństwa, kiedy mamy kilka kartek pozwijanych i zwijamy je, rozwijamy. Na jednej jest akurat postać, w jednej postaci drugiej, no i szybko przesuwając mamy wrażenie, że ona przykuca i się prostowuje. Właśnie, być może mówiliśmy tutaj de facto o jakiejś formie projektorów. Jednym słowem może się okazać, że sama idea filmu jako takiego bynajmniej nie narodziła się wśród braci Lumière, ale znacznie, znacznie wcześniej.

sumie o możliwościach filmu, to powstania już jakiejś formy projektorów. Zdążyłem chyba powiedzieć w jednym z wcześniejszych programów, ale tutaj rozwinąłem tą myśl. No ale oczywiście w okresie tym mieliśmy okazję zapoznać się również z innymi przejawami sztuki. Nie mówię tutaj o literaturze oczywiście, no bo przecież istota języka greckiego jako takiego, czy podręczników do języka greckiego, to jest w sumie też zbliżony okres do tego, o którym mówimy. Ale nie o literaturze oczywiście mówimy, bo te najsławniejsze dzieła to dotyczą okresu znacznie wcześniej. Dość powiedzieć Iliada, Odyseja, no to przecież wieki znacznie wcześniejsze, a nie ptolemejska Aleksandria. Natomiast nie można zapomnieć o malowaniu, obrazach. No bo wyobraźcie sobie takie proste zestawienie. Jeżeli znajdziecie jakieś malowidła, freski, które powstały w Europie Zachodniej w późnych wiekach średnich, czyli powiedzmy tam VI, X wiek naszej ery, no zwłaszcza mówię o tym VIII, X, XI, XII wieku, to zwróćcie uwagę, że te wszelkie rysunki mają no, pewne felery. No, jest to w tym momencie coś, co bardziej przypomina w naszym rozumieniu, że tak powiem, ćwiczenia osób, które dopiero uczą się malować, niż ewentualnie zabawy dzieci, niż pracę pełnoprawnych artystów. W naszym rozumieniu oczywiście, a przecież mowa o arcydziełach tamtego okresu, które prezentowały wydarzenia biblijne, które prezentowały wydarzenia historyczne i parę innych. No ale w tym zestawieniu cofnijmy się może jeszcze nie do Grecji, ale trochę bliżej dalej, do rzymskich Pompejów. Tam akurat odnoszę to dlatego, że malowidła jako takie no, w Rzymie przetrwały w trochę bardziej ograniczonej formie, ale tam odkopano akurat ściany, na których znajdowały się freski, ba, reklamy nawet malowane. No, nie będę wspominał, że akurat chodzi tutaj w jakimś stopniu o reklamy usług seksualnych również, ale no, były to również reklamy, były również graffiti, ale to oczywiście w kategoriach tej sztuki jak najbardziej się nie mieści. Natomiast porównując zachowane freski na ścianach czy malowidła, które tam w Pompejach zostały odkopane po 2000, bez mała 2000 lat, zestawcie to z obrazami pochodzącymi z okresu od 1000 lat późniejszymi. To naprawdę są no, kolosalne różnice, no bo tam możemy mówić o aspektach artystycznych, tutaj tylko o jakiejś formie przekazu. Dość powiedzieć, że przecież wszyscy wiemy, że zasady perspektywy, zasady malowania proporcjonalnego, badania ciała i tak dalej, to jest zasługa oświecenia. To wtedy zaczęto się zastanawiać nad ujęciem obrazów, które no, w jakimś stopniu odnosiłyby się do rzeczywistości, zachowywały tą głębię. No ale właśnie, głębię. Czyli chodzi o tę iluzję trójwymiarowości. Coś, co powoduje, że patrząc na to, widzimy nie coś, co odnosi się, no, nazwijmy to mapę na papierze, ale coś, co nam przywodzi jakąś formę rzeczywistości. No i właśnie, okazuje się, że nawet szukając zapisków, które są związane z tamtym okresem, wczesno, czy późno greckim, jakbyśmy woleli, ale przedcesarskim, to też trzeba zaznaczyć, znajdziemy adnotację o tym, że tworzono wówczas naprawdę piękne dzieła malarskie, podkreślam malarskie. Nie chodzi bynajmniej również tylko i o freski, ale również innego typu rysunki. Co więcej, one odzwierciedlały rzeczywistość i to trójwymiarową. Dość powiedzieć, że było przynajmniej dwóch, trzech z imienia wymienianych artystów, którzy podobno bez większych problemów tworzyli obrazy mające tą głębię, trójwymiarowość. Znaczy, nie powinno zdziwić, że poniekąd, nawet odnosząc do Michała Anioła chociażby, czy paru innych twórców okresu oświecenia, były to częściowo prace związane z wyznaniami, wyznaniowe, związane religijne, byśmy chyba powiedzieli, bo wspomina się tam na przykład, że jeden z nich namalował piękny obraz, a w zasadzie fresk,
na którym mamy Zeusa gromowładnego, który puszcza gromy. I co więcej, te błyskawice sprawiają wrażenie, jakby były przestrzenne, rozchodziły się. I to dotyczy przynajmniej dwóch, trzech artystów, którzy tego typu prace stworzyli. Co więcej, no, jest mowa również o tym, że bynajmniej pomysł portretu, wbrew pozorom, to nie jest wymóz malarzy flamandzkich, czy realizujących zapotrzebowanie kupców, bogatych kupców flamandzkich, to trzeba zaznaczyć. Ale jak się okazuje, również tego typu usługi były świadczone w tej ptolemejskiej Aleksandrii. To też należałoby chyba mocno tutaj uwypuklić i zaznaczyć. Co więcej, nie były to oczywiście jedyne prace, no bo podobno zachowały się również obrazy prezentujące niedostępne również wtedy cuda świata wschodu, czyli w tym momencie ogrody Semiramidy, czy inne rzeczy, które no, co prawda już wtedy nie istniały, ale nie zmienia to faktu, że były osoby, które miały szansę przeczytać opisy tych światów. Niestety, zarówno te opisy, jak i same prace nie dotrwały do naszych czasów. Nie zmienia to faktu, że mamy tutaj naprawdę sporo do przemyślenia.

No i jeżeli już mówiliśmy o malarstwie, no to nie można również zapomnieć o rzeźbie, moi drodzy. Wbrew pozorom, najprościej odnosząc się do tego, co osiągali ci greccy twórcy, rzeźbiarze, no to już mowa nie tylko o figiaszu, który oczywiście w pierwszej kolejności nam się rzuca, czy jego osiągnięcia, ale jeżeli z tych zachowanych dóbr byśmy się przenieśli, no to prosta sprawa, Muzea Watykańskie, moi drodzy, i pozostałości po Rzymie. Rzymie, który no może z tym tworzeniem arcydzieł i tak dalej, to był tak troszeczkę na bakier, jak się okazuje, chociaż tamte dzieła powstawały, ale w większości były one akurat wytworami twórców pochodzących z bardziej wschodnich rejonów Morza Śródziemnego, to też trzeba zaznaczyć. Niektórzy, nazwijmy to w ramach kontraktów, inni byli po prostu niewolnikami, którzy zostali ściągnięci jako tacy do realizacji pewnych zadań twórczych. Tam oczywiście tych posągów, cesarzy, bogów i tak dalej zachowała się oczywiście cała masa. No i jest to oczywiście w jakimś stopniu pokłosie właśnie tamtego miejsca, tamtego czasu, no bo co róż odnajdujemy na przykład na drodze między Rzymem a Wyspami Greckimi, czy Egiptem, czy ewentualnie Palestyną, wraki statków, na których poza dobrami doczesnymi, czyli amforami, w których przewożono różnego typu produkty spożywcze, trafiamy również na różnorakie artefakty związane z twórczością, właśnie głównie rzeźbą, no bo wiadomo, kwestie obrazów, malunków są bardziej ulotne, no, poza oczywiście jakąś formą ceramiki, gdzie te malunki również były tworzone, a takie też się znajdują, to jednak właśnie te rzeźby przetrwały w większym stopniu do naszych czasów i możemy je podziwiać. Dość podziwić, że bynajmniej pietyzm, osiągnięcia tutaj łapią się, że tak powiem, pod jeden z cudów, znaczy w zasadzie pod tą pojęciem łapie się jeden z cudów świata starożytnego, którego już oczywiście nie ma. Pamiętajmy, z tych 7 cudów świata starożytnego aktualnie możemy obejrzeć w zasadzie tylko piramidy egipskie, no, które powstały znacznie, znacznie wcześniej, no i znacznie, znacznie dłużej zostały. Ale jednym z tych cudów był posąg Zeusa. Posąg Zeusa albo Posejdona. Posąg na Rodos, czyli kolos rodyjski, moi drodzy. Posąg, który wykonany był naprawdę na wielką skalę. Dość powiedzieć, że wedle zachowanych opisów chodziło o to, że wpływając do portu na Rodos, skądinąd akurat ogarniętego w tej chwili wyspa ogarnięta pożarami, wpływając do tego portu, na główkach falochronu oparte były stopy Boga i przepływało się, wpływając do tego portu, pod nim. Natomiast sam kolos, no była to ogromna rzeźba, no nie do końca również rzeźba, no bo była to postać, która częściowo bazowała na odlanych płytach z brązu, częściowo również posadowienie marmurowe i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem było to przejaw artystycznego odlewnictwa. Chociażby drugi przykład to odnaleziona na terenie Rzymu ta słynna szyszka, którą w Muzeum Watykańskim możecie obejrzeć. Wielki brązowy odlew, moi drodzy, czy konie z brązu, które również zostały odnalezione na terenie rzymskich wykopalisk. W każdym razie mówimy tutaj o odlewach jeszcze większych, w których odlewano wielkie połacie, które później, panele, które później nakładano na tego, na tą, ten posąg, tą rzeźbę. I w ten sposób oczywiście był wielki, wielki, wielki powód do chwały i dumy mieszkańców Rodos. Jednym słowem, takich osiągnięć można by było mnożyć dużo. Niestety, tak jak w każdym innym przypadku, opisy zostały no, dosyć enigmatyczne, a co do samych dzieł, no to tak jak wspomniałem, o rzeźbach możemy troszeczkę podyskutować. O obrazach niestety już nie za bardzo, natomiast jeżeli chodzi o takie inne artystyczne,

Sztuka sztuką i sztuką jest poprawnie zakończyć. Tak jak powiedziałem, niestety w tym zakresie możemy wielu rzeczy się domyślać, możemy interpretować na różne sposoby zachowane przekazy, treści. Co więcej, często są to treści, które są w jakimś stopniu nawet nie bezpośrednimi odnośnikami do wydarzeń, tylko jakąś formą odniesienia się do opisów, które zawarte były gdzieś indziej, a które też oczywiście były zjawiskiem wtórnym. Jednym słowem, są to akurat źródła dosyć niepewne, niestabilne, ale równocześnie dające nam wiele, wiele do myślenia. Powtórzę jeszcze raz, bardzo niewiele wiemy o tym, co naprawdę osiągnęli Grecy, Ptolemejscy, Grecy mieszkający w Aleksandrii i innych miastach Morza Śródziemnego, zaczynając od wybrzeży Hiszpanii, Francji,

Sycylii, o, przypominam Archimedes, Syrakuzy, to są wyspy, to jest na Sycylii, moi drodzy, jak i również innych wyspach greckich. Jednym słowem, jest tego naprawdę dużo, natomiast równocześnie bardzo niewiele na ten temat możemy sobie poopowiadać. No, może jeszcze kiedyś wrócimy do kwestii kartografii. Nie jest to może dziedzina sztuki, ale z drugiej strony z malowaniem ma oczywiście sporo wspólnego. Ale to może kiedyś. A dzisiaj za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam. Tomasz Kapuśniak. Do usłyszenia. Cześć.

0: have you. Yes, we have. Thank you.
1: Matereo. Това е кола, заедно!

Wpuść mnie na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

Mamy dzisiaj piątek, 4 dzień września i 247 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Rosalia, Stella, Liliana, Maria, Katarzyna, Przemysław, Iwona, Julian, Daniela, Teodor, Iwa, Iwo, Marceli, Bonifacy, Felicyta, Mojżesz, Rajmunda, Imelda, Heliodora, Gwidona, Hermiona, Przemysł i Sergia. Jednym słowem, duża lista solenizantom, których wypada każdemu z osobna i wszystkim razem złożyć życzenia wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dodatkowo mamy Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego i Dzień Orzechów Makadamia. Podobno jedno z drugim może mieć pewien związek, ale to już jest jakby inna bajka. Natomiast ja ze swej strony chciałbym powiedzieć, że tak jesteśmy na pograniczu troszeczkę i wakacji, i początku roku szkolnego. Młodzież szkolna już się uczy, studenci przymierzają się, a ja przypominam, że niedługo kończą się również zapisy, w zasadzie rekrutacja na Politechnikę Krakowską. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to dla tych niecierpliwych podpowiem, że jeszcze dzisiaj o 20.30 inna w studio występowała. Jeżeli to nie jest już termin aktualny, to podpowiem, że w Tauron Arenie jutro od 16 do 21 reggae i jazz w sercu Krakowa, czyli będzie wydarzenie, myślę, że nie kameralne na pewno, ale na pewno medialne bardzo i to akurat licznie występujące. Oczywiście zapraszam. A jakby co do czego, to możecie również zaplanować sobie już wyprawę na poniedziałek na przykład, bo pamiętajcie o tym, że w poniedziałek po pierwsze możecie w kwadracie Jimmy Woon zobaczyć. A jeżeli chodzi o Klub Studio, to tam Jakob Collier występować będzie. Myślę, że jedno i drugie wydarzenie godne zaproszenia. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że doskonałą rozrywką, doskonałym punktem odniesienia będzie ponowne obejrzenie filmu Auta, animacji z Pixara, w którym Zigzag McQueen ponownie, a w zasadzie cały czas, ściga się po prostu o tytuł najlepszego tłoka. Dodam jeszcze, że jest to prezentacja, która odbywa się w ramach, powiedzmy, programu 20 lat od premiery. Co prawda film swoje lata ma, ale na pewno nie zastarzał się i rozrywka murowana. Film możecie obejrzeć jutro o godzinie 15:15 lub 18:00. Natomiast ci, którzy chcieliby ewentualnie mocniejszych wrażeń, to podpowiem, że Nie patrz w dół 2, czyli ekstremalne sporty na tapecie, będzie do obejrzenia na przykład o godzinie 17:55 i 20:15. Mówię oczywiście o filmach do obejrzenia w multikinie. No i informacje bieżące. W zasadzie to częściowo już zdążyłem podpowiedzieć, że moi drodzy, powoli zbliża się połowa września, to oznacza, że ostatnie terminy podawania wyników naboru na Politechnikę Krakowską się zbliżają, w związku z tym jeżeli jeszcze nie podjęliście decyzji, a macie taką możliwość, to oczywiście zachęcam do złożenia dokumentów, to ostatni gwizdek oczywiście. A jeżeli chodzi o takie sprawy bardziej przyziemne i istotne, to podpowiem, że rusza nabór na jesienną edycję 4. Studium Fotografii Politechniki Krakowskiej, a w ramach programu to będzie można troszeczkę udoskonalić swoje umiejętności, pogłębić wiedzę, a przy okazji ewentualnie dowiedzieć się czegoś istotnego, jeżeli chodzi o tych zupełnie początkujących. Skoro już mowa o fotografii, to dodam jeszcze, że zbliża się powoli termin składania prac na 21. edycję ogólnopolskiego konkursu fotograficznego z okazji Dnia Jana Pawła II. Tegoroczne hasło Droga do Życia. Dodam jeszcze, że nagrody czekają, w związku z tym zapraszam. A pracę należy składać do kotłowni. Macie czas jeszcze dni kilkadziesiąt oczywiście. W związku z tym powoli można się przymierzyć, czy któreś ze zdjęć, które zrobiliście w czasie wakacji, czy cyklu zdjęć, nie pasują do tematu konkursu i nie mają szansy na uzyskanie tych jakby nie było atrakcyjnych nagród finansowych.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko jest do Waszej dyspozycji. A skoro tak, no to jeszcze dorzucę kilka uwag technologicznych. Dzisiaj wieczorem herbatka o godzinie 21, na którą zaprasza Tomasz Kapuściak. A w weekend, moi drodzy, powtórki programu z mijającego tygodnia, a wieczorem o 20 można wysłuchać no z naszej odkurzonej. To nie są może premiery, ale z drugiej strony są to materiały, które dawno, bardzo dawno naszej antenie prezentowane nie były. Natomiast jeszcze jedna informacja o 17, program informacyjny w sobotę oczywiście. Zapraszam do słuchania Radio Nowinki i odwiedzania naszej strony www.nowinki.pl.

0: Babičku materinu.
1: Materinu. Tvoje kola zavedu!

0: jeszcze raz.
1: Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

Mamy dzisiaj piątek, czwarty dzień września i 247 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Rosalia, Stella, Liliana, Maria, Katarzyna, Przemysław, Iwona, Julian, Daniela, Teodor, Iwa, Iwo, Marceli, Bonifacy, Felicyta, Mojżesz, Rajmunda, Imelda, Heliodora, Gwidona, Hermiona, Przemysł i Sergia. Jednym słowem, duża lista solenizantom, którą wypada każdemu z osobna i wszystkim razem złożyć życzenia wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dodatkowo mamy Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego i Dzień Orzechów Makadamia. Podobno jedno z drugim może mieć pewien związek, ale to już jest jakby inna bajka. Natomiast ja ze swej strony chciałbym powiedzieć, że tak jesteśmy na pograniczu troszeczkę i wakacji, i początku roku szkolnego. Młodzież szkolna już się uczy, studenci przymierzają się, a ja przypominam, że niedługo kończą się również zapisy, w zasadzie rekrutacja na Politechnikę Krakowską. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to dla tych niecierpliwych podpowiem, że jeszcze dzisiaj o 20.30 inna w studio występowała. Jeżeli to nie jest już termin aktualny, to podpowiem, że w Tauron Arenie jutro od 16 do 21 reggae i jazz w sercu Krakowa, czyli będzie wydarzenie, nie kameralne na pewno, ale na pewno medialne bardzo i to akurat licznie występujące. Oczywiście zapraszam. A jakby co do czego, to możecie również zaplanować sobie już wyprawę na poniedziałek na przykład. Pamiętajcie o tym, że w poniedziałek po pierwsze możecie w kwadracie Jimmy Woon zobaczyć. A jeżeli chodzi o Klub Studio, to tam Jakob Collier występować będzie. Myślę, że jedno i drugie wydarzenie godne zaproszenia. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że doskonałą rozrywką, doskonałym punktem odniesienia będzie ponowne obejrzenie filmu Auta, animacji z Pixara, w którym Zigzag McQueen ponownie, a w zasadzie cały czas, ściga się po prostu o tytuł najlepszego tłoka. Dodam jeszcze, że jest to prezentacja, która odbywa się w ramach, powiedzmy, programu 20 lat od premiery. Co prawda film swoje lata ma, ale na pewno nie zastarzał się i rozrywka murowana. Film możecie obejrzeć jutro o godzinie 15:15 lub 18:00. Natomiast ci, którzy chcieliby ewentualnie mocniejszych wrażeń, to podpowiem, że Nie patrz w dół 2, czyli ekstremalne sporty na tapecie, będzie do obejrzenia na przykład o godzinie 17:55 i 20:15. Mówię oczywiście o filmach do obejrzenia w multikinie. No i informacje bieżące. W zasadzie to częściowo już zdążyłem podpowiedzieć, że moi drodzy, powoli zbliża się połowa września, to oznacza, że ostatnie terminy podawania wyników naboru na Politechnikę Krakowską się zbliżają, w związku z tym jeżeli jeszcze nie podjęliście decyzji, a macie taką możliwość, to oczywiście zachęcam do złożenia dokumentów, to ostatni gwizdek oczywiście. A jeżeli chodzi o takie sprawy bardziej przyziemne i istotne, to podpowiem, że rusza nabór na jesienną edycję 4. Studium Fotografii Politechniki Krakowskiej, a w ramach programu będzie można troszeczkę udoskonalić swoje umiejętności, pogłębić wiedzę, a przy okazji ewentualnie dowiedzieć się czegoś istotnego, jeżeli chodzi o tych zupełnie początkujących. Skoro już mowa o fotografii, dodam jeszcze, że zbliża się powoli termin składania prac na 21. edycję ogólnopolskiego konkursu fotograficznego z okazji Dnia Jana Pawła II. Tegoroczne hasło Droga do Życia. Dodam jeszcze, że nagrody czekają, w związku z tym zapraszam. A pracę należy składać do kotłowni. Macie czas, jeszcze dni kilkadziesiąt oczywiście. W związku z tym powoli można się przymierzyć, czy któreś ze zdjęć, które zrobiliście w czasie wakacji, czy cyklu zdjęć, nie pasują do tematu konkursu i nie mają szansy na uzyskanie tych jakby nie było atrakcyjnych nagród finansowych.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co o tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko jest do waszej dyspozycji. A skoro tak, no to jeszcze dorzucę kilka uwag technologicznych. Dzisiaj wieczorem herbatka o godzinie 21, na którą zaprasza Tomasz Kapuściak. A w weekend, moi drodzy, powtórki programu z mijającego tygodnia, a wieczorem o 20 można wysłuchać no, z naszej odkurzonej. To nie są może premiery, ale z drugiej strony są to materiały, które dawno, bardzo dawno na naszej antenie prezentowane nie były. Natomiast jeszcze jedna informacja o 17:00, program informacyjny w sobotę oczywiście. Zapraszam do słuchania Radio Nowinki i odwiedzania naszej strony www.nowinki.pl.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.